Krydą Ardylan masz ty, pusty szar, żuli fiń. Oj kurdza, tą szarki wiem, fudraż wapron mu ciket. Kiki wame, ty cisuje maszan, kiki wame, ty szarci gą. Kisy, ki wam brasy, ty ci dżu.